0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: The time is 6 PM from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
3: كان ساعني كثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميل من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميل من رونالدو جميل من كريستيانو
4: يا cap a la dreta per Xavi assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi i menys Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol
5: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: Escapa la pelota y va Modric.